Wotha kufoma rotha kusongwa hehehe akufa akasiva tsabona afa wolo kusongwa kisimeleka kusina kugarazingo kinjoro zvine 36 minutos zvipandrinyami tumukitonga ya radio Msambiki itisija munyambani naketo kararukamu yakureleya